0: Schau, ich bin so schön, dass ich dich schon da hinter zu haben. Magst du kurz abhängen, wo du dich bieten? Aby kształt nie też kiedy go nie dożyję, no tak się działo i nam nam przestańcie, że ona noże ma notać. A kui on dożyję, nie też kiedy go. Udać się, a jeszcze LG4, kiedy ja pskał niczego na forszyn font hash. Nam nam przestańcie, że ona noże ma notać, że ja trzeba jeść. Gehme koszą git sumono, skopta dziszkaja, nisz nitaszki to go nie dożyję. Łapsa, nikodosom no przestańcie, że na nano jad smocz, gehme koszą git manoteno, ciao tak szyć. Nie, nie, nie, nitaszki to go nie dożyję. Udał i hitac, hajc, no i tien. Udał i das, hajc, Gawodzik, meszgi, meg metmy go sejtoks, ako nem no prostancias, no nem no zemen otec, ako i nes is muszki tego nem dozgen. Udek se, nem no prostancias, no nem zemen otec, ki meg zet, kosang egy zsmonic, ta önnek a dasni teski tego nem dozgen. Udek se, mond hacsi, menoan, gie meg lett szükkeitoks, ako no se, meg git jokszkon, nis tom de no prostancias, no nem no, ako a dzsát szmoc, ako hogy kap te zsis kedzsá. Udak się dzieje, ahuj. Kiedy zmonu dzieje, udak się dzieje. Nie się szumsz, kiedy go nie dożgam. Osłany pijuć Bogom, my stesny gieszy Bogom. Nisz to mnie przestańcie, aż na nono dzieje, aż zmoszu dzieje, czy się bejeć. Ak, koszangie, kiedy nie mszyszka, oczko, obta dziszka, że nie się szumsz, kiedy go nie dożgam. Ahuj, ho, apc, a udak się dzieje, kiedy zmon. Baj, nie też, kiedy go nie dożgam. Potem jak uchytaca, hejc, to no i się muszą im z innym snigiem. Udało i to sobie skajgnąć, ogo, nam do przesadza, że na nocia ma notać. Nam do przesadza, bo dziesz, na odeno, że dziad zmoczył, czy kapta dziś kadza. Ok, nego toś, i się muszę tego nie dożyge, no, dyb skadza, a da krzyża. Nie są do przesadza, że na nocia zmoczył, jak nie są do przesadza, że na nocia ma notać. Baik, nie też, kiedy tego nie dożyge. Na tak mi, nam do przesadza, że na nocia ma notać, o dziad trzeba jeść. Kiemek, czy kopta dziś kadza, kiedy dzmon, a kliszosz, i się muszę tego nie dożyge, o da krzyża, nam do przesadza, ja będziesz na nocia zmoczył, ok, baik, nie też, kiedy tego nie dożyge. Wat mag ik wel door geven? Geen een sanitair. Nam de procentjes naar nul jam en wat dat? Ik meen, nam de procentjes naar nul jam. Zo moet je het hebben. Je bent dat die soms kent ook een doosje. Nu dat ik zeg, nam de procentjes naar nul jam en wat? Al jij zo moet, bij die soms kent ook een doosje. Wat ik Montreal weet, dat je nooit zo. Kijk, dit zo moet je het hebben. Je zegt, mijn jij die ook schot. En je hebt die soms kent ook een doosje. Wat ik zeg, je kent ook schot. Ago nego dat kent ook een doosje.
1: Ne ja Elizabeth Chashwashkam Senior. Chwa jant na agung gant magai CBC yumwebi.
0: Umji magut mai nabaut hamamu bitch for EU Eno Estate Regional Association gesen gasoch hegen ja ganz stuich oder kamamu ich oder hidas Ottawa Rise Up jishin kadam jinya an stuich. Mogę gdzie pachać, to nie chcę wajać, skoro mogę na ujęcie, jak kochani, ja cię nandaszu muszę kochać, czy utać, czy uciekać na ujęcie. Mogę gdzie pachać, i moi ujęcie, jak kochała na ujęcie, a dwoje kibanko, a mi ubijać. Kiemy gnie, oni ci mał na ujęcie, kiemy gnie, zgojować ich spichy, go czego nasz, a czy jak ubijać. Charlie Pibabno, co si bisze, ogon go uczyć, a gnie bejka, ok, bejka, ujęcie, ogon ujęcie, aby zimek, kobozem, gejmy.